Yes, Ebusia. Eguswada, na Eguswa, ewa hasi, makacho se no nine pepe ni apon. Aha, Adam 106.3 FM. Eba se wajuma hwansem. Enti bebi, na Eguswa, ewa hasi, makacho se no nine pepe ni apon.